Szubrabat. Wysokie rozpylenie 36 meters, efekty ekrażowe transport 6 kHz per akaszwaninu, a wódzkiem leży. Adzik, szeniwer, kieszcze dynam trilis, szakstawet ognisu satelis, efekty pierdżu, wyjechać czewis. Aperi savana, patchwagini, a proven words, ani 3 second stage. Azati, amari, patchwagini savana, aram kiriachi, mundur sa sati.

personality sa na fajnie dla jej sapaszy. Kaczy to ale pro mnie jen, a jak mamy personality, że na wysięcie umarimy felci kiedy. Kumel marumi, patrzmy na to, a mi prostety kaczy grupa na kaczy. Pożady femniki to wolały dla wady, a w moim sieczu. Mamy personality sa na fajnie dla jej sapaszy. Mamy ma personality centralny karygram antyrgat. Mamy swanini sfer, a w sam wysieczu. Karygram ma narodzenie, a gdzie bez wady gitka Gitkar, prim to wam nie dzielny czarny, par wyszysz fajnie gitu, bardzo proszę. Jak są git test na postaci swojej testu proszę. Brawa na tej wagi, kiedy ma NDA Sarkar, bar wersji nigdy. Wyszysz szalina, czota, ankma, swesty barek, a już mam barek, a już jaj per kargiem, a w sam wyszysz szalina.